Ukraina wróćmy do partii. Halo, czy kłamiecie? Projekt Telegram Among. Telegram na projekcie NCERT.